bana rokwenzi ya panga katwa rope kananasa. Najua hamuta tukosea kuendea mrope semegu na rope buhika hauko ngambo za bulema rope buleba hauko ngambo za kitulu na rope kengine hapa mjini rope sitone saboni moya